0: LRT klasika.
1: Santara. Laida Lenkų kalba.
2: Audycja w języku polskim.
3: Przed mikrofonem Renata Dunajewska. Witam słuchaczy na antenie programu LRT Klasyka i zapraszam na półgodzinne spotkanie radiowe. Dzisiaj na Litwie obchodzony jest Dzień Państwa upamiętniający koronację Mendoga na króla Litwy 6 lipca 1253 roku. Święto to zostało ustanowione świętem państwowym w 1990 roku po odzyskaniu przez Litwę niepodległości. Dzisiaj obchodzimy też Dzień Hymnu Narodowego. Z tej okazji przywódcy Litwy złożyli mieszkańcom życzenia, zachęcając wszystkich do wspólnego świętowania i umacniania jedności narodowej. Wolni, dumni i godni, świętujmy dziś nasze państwo. Dzień Państwa i Dzień Hymnu Narodowego to najlepszy czas, by doświadczyć wspólnoty i wspólnie budować dom naszej ojczyzny,

napisał w swoim przesłaniu prezydent Gitanas Nausėda. Prezydent życzył obywatelom odwagi i aktywności oraz podkreślił, że Zjednoczony Naród Litewski jest silny. Niejednokrotnie przekonaliśmy się, jak wielką mamy siłę, gdy działamy razem i wiemy, do czego dążymy. Idźmy więc naprzód, bądźmy zjednoczeni, odważni i gotowi do działania. Niech nasze czyny przemawiają za nas i pokazują całemu światu, jak bardzo cenimy wolność oraz jak silna i zjednoczona jest Litwa, zaznaczył Nausėda. Pełniąca obowiązki premiera Inga Ruginienė w swoim przesłaniu skierowanym do mieszkańców Litwy i Litwinów na całym świecie zachęciła do wspólnego świętowania historii państwa, wolności oraz spędzenia tego wyjątkowego dnia w gronie najbliższych. Dzień Państwa to okazja, by być razem z rodziną i bliskimi, poświęcić czas na rozmowę o naszej historii, przypomnieć sobie tradycje rodzinne i narodowe oraz przekazywać je dzieciom i wnukom. To właśnie w takich wyjątkowych chwilach rodzi się i umacnia więź z najbliższymi oraz z całą Litwą, która wzmacnia nasze wspólne państwo, napisano w życzeniach Ruginienė. Przewodniczący Sejmu Juozas Olekas podkreślił, że 6 lipca przypomina nie tylko o początkach państwa, ale także o tym, że współcześni mieszkańcy Litwy również są odpowiedzialni za historię swojego kraju. Jego zdaniem szczególnie ważne jest wzmacnianie wspólnoty oraz pielęgnowanie odpowiedzialności za własne państwo, aby Litwa pozostała krajem, w którym chce się żyć. Niech to święto jednoczy nas i przypomina, że wszyscy razem kontynuujemy historię Litwy i tworzymy jej przyszłość, napisano w życzeniach Olekasa. Prezydent Litwy Gitanas Nausėda uhonorował dziś blisko 50 obywateli Litwy i innych państw za zasługi dla Litwy. Najwyższe odznaczenie Wielki Krzyż Komandorski Orderu Witolda Wielkiego otrzymał senator Stanów Zjednoczonych Richard Joseph Darbin. Został on odznaczony za wieloletnie wsparcie dla niepodległości i bezpieczeństwa Litwy oraz konsekwentne poparcie dla współpracy Stanów Zjednoczonych i Litwy w dziedzinie bezpieczeństwa i obrony. Odznaczenia państwowe zostały wręczone dla partnerów z USA i Polski oraz przedstawicieli kultury i nauki. Krzyż kawalerski orderu za zasługi dla Litwy otrzymał Stanisław Witman, doradca w Ministerstwie Komunikacji za wkład w rozwój projektów transgranicznych. Zwieńczeniem obchodów będzie wydarzenie w ramach Święta Pieśni Młodzieży Szkolnej w Parku Zakret, podczas którego przywódcy państwa wraz z uczestnikami o godzinie 21 wspólnie odśpiewają hymn narodowy Tautiszka Giesmę. Prezydent Ukrainy wzywa swoich sojuszników do podjęcia zdecydowanych decyzji podczas szczytu NATO, który w tym tygodniu odbędzie się w Ankarze, po tym jak minionej nocy w wyniku rosyjskiego ataku na Kijów i jego region zginęło co najmniej 14 osób, a 80 zostało rannych. Wołodymyr Zełenski napisał na Facebooku, że ukraińscy żołnierze dobrze poradzili sobie z przechwytywaniem dronów i pocisków manewrujących, jednak nie zdolali odeprzeć rosyjskich rakiet balistycznych. Według niego Stany Zjednoczone i Europa mają wystarczające możliwości, aby powstrzymać ten terror. W nocy w niemal wszystkich regionach Ukrainy ogłoszono alarm powietrzny. W rejonie Morza Norweskiego w pobliżu brytyjskiego lotniskowca w ubiegłym tygodniu kilkukrotnie zbliżył się podejrzanie zachowujący się rosyjski samolot rozpoznawczy. Jak podaje kanał Sky News, rosyjska maszyna rzucała w pobliżu okrętu boje hydrolokacyjne. Urządzenia te służą do wykrywania i śledzenia okrętów podwodnych oraz innych obiektów podwodnych. Brytyjskie siły zbrojne próbowały nawiązać kontakt z samolotem, jednak bezskutecznie. Rosyjscy piloci nie odpowiadali. Brytyjskie Ministerstwo Obrony podkreśliło, że działania rosyjskiego samolotu były niebezpieczne i nieprofesjonalne. Maszyna miała lecieć na niskiej wysokości i zbyt blisko lotniskowca. W niedzielę podczas włamania do muzeum francuskiego producenta luksusowych wyrobów szklannych Lalique skradziono biżuterię o wartości kilku milionów euro, poinformowała firma oraz źródło zbliżone do śledztwa. Złodzieje włamali się do muzeum Vignes-sur-Moder północno-wschodniej Francji około godziny 5.30 czasu miejscowego i od razu skierowali się do sali z biżuterią, przekazało agencji AFP źródło związane ze śledztwem. Skradziono około 20 sztuk biżuterii. Straty są obecnie szacowane, ale mogą sięgać kilku milionów euro, prawdopodobnie blisko 4 milionów, poinformowało źródło. Muzeum poświęcone twórczości René Lalique, artysty specjalizującego się w biżuterii i wyrobach szklanych w stylach Art Nouveau i Art Deco, zostało otwarte w 2011 roku obok zakładów produkcyjnych firmy. W październiku ubiegłego roku spektakularne

0: Kradzież biżuterii dokonana w biały dzień w Luwrze zwróciła uwagę na kwestie bezpieczeństwa we francuskich muzeach i galeriach. Wówczas złodzieje wynieśli z Luwru biżuterię o wartości około 87 milionów euro, a sam napad trwał krócej niż 8 minut. Muzeum Pałacu Wielkich Książąt Litewskich we współpracy z Zamkiem Królewskim na Wawelu, Państwowymi Zbiorami Sztuki oraz Instytutem Polskim w Wilnie zaprasza na międzynarodową wystawę zatytułowaną Od wroga do sojusznika, Litwa i Polska, a Imperium Osmańskie od XIV do XIX wieku. Wystawa przybliża historię relacji Wielkiego Księstwa Litewskiego i Królestwa Polskiego z ich południowym sąsiadem Imperium Osmańskim. Na ekspozycji prezentowanych jest ponad 60 oryginalnych zabytków, w tym obrazy, tkaniny, wyroby z lotnicze i ceramiczne, monety, medale oraz broń pochodząca ze zbiorów Zamku Królewskiego na Wawelu i Muzeum Pałacu Wielkich Książąt Litewskich. Centralnym punktem wystawy jest wyjątkowy eksponat, jedyny w Europie w pełni zachowany XVII-wieczny owalny dwumasztowy namiot turecki z pierwszej połowy XVII wieku. Uważa się, że należał on do wielkiego wezyra Imperium Osmańskiego, Kary Mustafy. Moim rozmówcą jest profesor Andrzej Betlej, dyrektor Zamku Królewskiego na Wawelu, Państwowych Zbiorów Sztuki.
1: Panie dyrektorze, jeszcze prezentowana jest wystawa Werdiur, a już z kolei otwierana jest kolejna wystawa z Zamku Królewskiego na Wawelu. Oczywiście w świecie bajki się znajdujemy.
2: Dlaczego? Pyta pani dlaczego?
1: Tak,
2: bardzo
1: no
2: prosto.
1: Ogóle, tak.
2: Zamek Królewski na Wawelu uwielbia współpracować z Pałacem Wielkich Książąt Litewskich w Wilnie. To bardzo dobra współpraca, bardzo bliska współpraca, to przyjacielska współpraca. W związku z powyższym, w momencie kiedy nasi przyjaciele zwrócili się z prośbą o wypożyczenie namiotu oraz wielu innych jeszcze obiektów, z przyjemnością zdecydowaliśmy się na właśnie tego typu wypożyczenie, bardzo długie, bo to pół roku, co nie jest zwyczajne w świecie muzealnym. Z reguły wystawy trwają 3 miesiące, no ale dla naszych przyjaciół wileńskich żeśmy zrobili wyjątek i ten namiot tutaj właśnie w stolicy Litwy będzie przez najbliższe pół roku pokazywany. Ale nie tylko namiot, on jest oczywiście tutaj chyba najbardziej atrakcyjnym punktem całej wystawy, ale pozostałe obiekty tworzą bardzo zgrabną, bardzo fajną, tak to mógłbym powiedzieć trochę kolokwialnie, opowieść o tym, jak Rzeczpospolita i Imperium Osmańskie traktowało siebie, począwszy od czasów średniowiecza aż po XIX wiek. A więc najpierw rywale, później wrogowie, a na końcu przyjaciele. Dość wspomnieć, to chyba ten jest, to bardzo mocno w Polsce jest przypominany fakt, że w momencie, kiedy Rzeczpospolita została rozebrana i przestała istnieć jako samodzielny byt państwowy, jest taka opowieść, że przez cały XIX wiek na dworze sułtańskim przy wielkich uroczystościach odczytywano nieobecność ambasadora Rzeczpospolitej z informacją, że poseł z Lechistanu nie przybył. Ale no to jest oczywiście jakiś apokryf, jakaś anegdota, ale tak naprawdę cały czas mówimy o bardzo bliskiej relacji pomiędzy właśnie Wielką Rzeczpospolitą a Imperium Ottomańskim. Ono się zmieniało, te relacje się zmieniały. Niemniej sztuka tego Bliskiego Wschodu, sztuka turecka była niezwykle atrakcyjnym punktem, atrakcyjnym elementem, przedmiotem pożądania. Dość powiedzieć, że we Lwowie powstawało mnóstwo warsztatów, które kopiowały sztukę ottomańską, ponieważ posiadanie właśnie czy to tkanin, czy to na przykład militariów, obiektów, które były no, karabelami tureckimi, ale powstawały one we Lwowie, było wyznacznikiem statusu majątkowego, ale oczywiście również statusu, jeśli chodzi o znaczenie polityczne, znaczenie społeczne. Cóż więcej można dodać? Bardzo się cieszymy, że Namiot również będzie pokazywany turystom, ale i mieszkańcom Litwy i Wilny.
1: My też się cieszymy, ale ten namiot to jest trofeum zdobyte.

0: majątki familijne, królewskie, przewiózł do Drezna. Bardzo mocno chciał podbudować swoje znaczenie, czy nazwijmy to swoje panowanie, również opromienić chwałą Sobieskich. A następnie dopiero w latach 20. namiot został kupiony od spadkobierców Augusta II, czyli od rodu elektorów Wettynów. I z powrotem, można by było powiedzieć, trafił do tereny Rzeczpospolitej. No i stanowił rzeczywiście spektakularny obiekt w kolekcji Zamku Królewskiego na Wawelu.
1: A strona turecka nie chciała zbadać te namioty, które posiadacie na Wawelu?
0: No, strona turecka bardzo dobrze zna te dzieła sztuki. My bardzo mocno chwalimy się tymi przedmiotami, które znajdują się w naszej kolekcji. Nie wiemy do końca, czy one zostały zdobyte, czy one były przedmiotem po prostu handlu, czy zostały po prostu kupione jako właśnie ten wyjątkowy przedmiot pożądania, więc tutaj akurat z kolegami z Turcji nasi kustosze utrzymują kontakty i nasza kolekcja jest również dostępna do ich badań.
1: Bo może kiedyś się wyjaśni nazwiska, kto był posiadaczem i tak dalej.
0: Być może, chociaż to jest naprawdę bardzo, bardzo, bardzo rzadkie. Taką pełną genealogię namiotów to mamy zidentyfikowaną w przypadku jednego niewielkiego namiotu, który trafił bardzo późno do naszych zbiorach, bo dopiero w latach 90. ubiegłego wieku. Ale na przykład jest bardzo dużo ciekawych takich przypadków właśnie, że część namiotu znajduje się w Dreźnie, bo tam pozostało część tej kolekcji wettyńskiej, a część namiotu znajduje się w Polsce, więc to pokazuje, jak kontakty artystyczne, przepływ dzieł sztuki wyglądał nie tylko w okresie nowożytnym, ale i w późniejszych czasach.
1: Pan powiedział, że ta wystawa jest po raz pierwszy na Litwie pokazywana, ale w żadnych innych państwach...
0: Nie będzie pokazywana. I
1: dlaczego?
0: Dlaczego? No to jest, bardzo powiedzmy wprost, to jest autorski projekt, autorski pomysł naszych przyjaciół wileńskich. My cieszymy się, że mogliśmy udostępnić nasze obiekty, że mogliśmy zaangażować naszych kustoszy, wspomóc przyjaciół wileńskich. Natomiast idea, koncepcja, pomysł to nasi bracia Litwini.
1: Ten namiot ma ponad 300 lat.
0: No, tak.
1: Mniej więcej. Jak się przechowuje takie dzieła sztuki?
0: No, to przede wszystkim trzeba powiedzieć, że trzeba mieć olbrzymie magazyny. On oczywiście, namiot ten się rozkłada, on tutaj tak naprawdę nie jest w całości, tylko każdy element, każda tak zwany płot jest przechowywany osobno, dach osobno. Zanim ten namiot trafił w ostatnich latach z powrotem na ekspozycję, on przez dobrych 10 czy ponad 10 lat był konserwowany. To jest jedno z najtrudniejszych wyzwań. Na szczęście Zamek Królewski na Wawelu ma wspaniałą, bardzo wielką i rozbudowaną pracownię konserwacji tkanin, która zajmuje się właśnie tymi dziełami, ale no to pod ich pieczą również pozostaje cała kolekcja arasów Zygmunta Augusta, więc... Jesteśmy przygotowani.
1: Tak dobrze oświetlony, że wygląda, że został wykonany. No,
0: tak, no
1: teraz,
0: tutaj można właśnie
1: bardzo idealny stan.
0: Tak, w doskonałym stanie po konserwacji. My bardzo dbamy o to. Bardzo się cieszymy, że Zamek Królewski na Wawelu, że Zamek Królewski na Wawelu to oczywiste, ale że Pałac Książąt Litewskich ma tutaj naprawdę, powiedzmy tak, nasi przyjaciele przyłożyli się, aby zapewnić naszym obiektom idealne, najlepsze z możliwych warunki eksponowania.
1: O nowo otwartej wystawie w Pałacu Wielkich Książąt Litewskich Od wroga do sojusznika, Litwa i Polska, a Imperium Osmańskie od XIV do XIX wieku rozmawiałam z profesorem Andrzejem Betlejem, dyrektorem Zamku Królewskiego na Wawelu, Państwowych Zbiorów Sztuki.

0: Przed chwilą wysłuchaliśmy piosenki Pogoda Piotra Rubika, a to nieprzypadkowo. 10 lipca w polskiej i litewskiej tradycji ludowej jest dniem wspomnienia siedmiu braci śpiących. Jest on ważnym punktem w kalendarzu meteorologicznym, gdyż przewiduje pogodę na najbliższe 7 dni lub 7 tygodni. Wiąże się to z legendą z czasów wczesnego chrześcijaństwa, gdy religia była nieuznawana przez rzymskie władze, a jej wyznawcy poddawani byli represjom. O tradycji ludowej rozmawiam z Agnieszką Kostrzewą, kustoszką w dziale folkloru i kultury społecznej Muzeum Etnograficznego w Toruniu. 10 lipca w tradycji ludowej jest dniem siedmiu braci śpiących, kiedy to jest przewidywana pogoda na najbliższy czas. Skąd się to w ogóle wzięło?
1: Może zacznijmy od tego, że zależy gdzie. Dlatego, że rzeczywiście w Polsce i na Litwie dzień siedmiu braci śpiących to 10 lipca, ale na przykład w Niemczech, gdzie ta opowieść jest również popularna i zwyczaj przepowiadania pogody przypada na 27 czerwca, więc nie ma tutaj jednej daty. Na przykład w kościele prawosławnym to jest z kolei 2 sierpnia, także jest duży rozrzut. Ale jeśli chodzi w ogóle o Europę i ten czas powiedzmy letni, to we Francji mamy Medarda, który jest 8 czerwca i tam jest takie powiedzenie, że kiedy Medard się rozwodni, będą deszcze 6 tygodni, tak? Na przykład. A w Norwegii i na Węgrzech też 8 czerwca, że jeżeli pada deszcz, to będzie jeszcze padać przez 40 dni. Aha. A we Flandrii, czyli północ Francji i nawet dalej Belgia, 6 lipca to jest świętej Godelive. Czyli widzi pani, no to jest bardzo różnie tak. I podejrzewam, że to jest właśnie też związane lokalnie z tym, kiedy, jakie prace trzeba było wykonać i kiedy ten cykl, być może już nawet żniwny, jakoś tam się rozpoczynał. A skąd się to wzięło? No to może zaczniemy od w ogóle od tego, kim byli ci bracia śpiący, kiedy się pojawili i jaka jest ich legenda. No bracia śpiący są bohaterami takiej opowieści, która już we wczesnym średniowieczu zdobyła bardzo wielkie powodzenie. I to zarówno

0: świecie chrześcijańskim, wschodnim, później również i na zachodzie, jak i muzułmańskim wschodzie, na przykład jest wspominane nawet w Koranie. Te legendy były spisywane od 5 stulecia, ale najbardziej się upowszechniły w epoce wypraw krzyżowych. No i w związku z tym, że w czasie wypraw krzyżowych chrześcijanie byli no tacy pomieszani z różnych miejsc, to później ona się tak rozeszła po całej Europie, można powiedzieć. Mamy kult ludowy, właśnie przepowiadanie pogody i urodzaju na 7 dni lub nawet 7 tygodni. W Niemczech mamy takie powiedzenie, że 7 braci przepowiada, ile tygodni popada. W Polsce to jest na przykład powiedzenie o tym, że jeżeli na 7 braci śpiących będzie deszcz i niepogoda, to zgniją w polu ziemniaki. I jakie tutaj jest odwołanie do samej legendy? Otóż 7 śpiących braci to byli dobrze urodzeni młodzieńcy lub też żołnierze Decjusza, którzy byli chrześcijanami. I gdy rozgorzało prześladowanie chrześcijan właśnie za sprawą cesarza Decjusza, czyli to jest mniej więcej III wiek, oni nie chcieli składać przysięgi pogańskiej i po prostu uciekli na taką górę położoną w pobliżu Efezu. I tam zasnęli. I to się stało ze sprawą interwencji boskiej. Chodziło o to, żeby ich ocalić, bo byli wierni swojej wierze. Najprawdopodobniej Decjusz kazał ich żywcem zasypać kamieniami w jaskini i później trzęsienie ziemi odwaliło kamienie już za cesarza Teodozjusza, czyli drugiego, czyli to był już 5 wiek i obudziło się śpiących, a wszyscy stali się świadkami cudu. Bóg uchronił swoich wiernych od okrutnej śmierci i pozwolił im przespać prześladowanie. A skąd powiązanie ze zwyczajami ludowymi? Właściwie to trudno dokładnie powiedzieć i to jest moje przypuszczenie, ale w jednej z wersji tej legendy jest taka informacja, że kiedy właśnie Decjusz prowadził poszukiwania 7 śpiących braci, chcąc ich zgładzić, to jego żołnierze podeszli pod te jaskinie, a w związku z tym, że no, Pan Bóg chciał ich uchronić, braci, to zesłał grad, burzę i ulewny deszcz. I najprawdopodobniej stało się tak, jak to w przypadku wielu takich sytuacji, że no, tradycja ludowa kazała powiązać te dwie sprawy i uczynić tych świętych, no osoby powiązane z pogodą. No a tutaj jakby już czerwiec, lipiec, sierpień, no to mamy czas intensywnych prac w polu, to są żniwa, kiedy po prostu burza, grad, czy jakieś inne takie nagłe wydarzenia pogodowe, no były katastrofą dla rolników. Wydaje mi się, ale nie mam pewności, bo nigdzie nic na ten temat nie znalazłam, ale wydaje mi się, że taki jest właśnie związek.
1: No właśnie, dawniej ludzie skłonni byli wierzyć w legendy i dzięki temu rozkładali te swoje prace na roli. Chociaż te prognozy no nie zawsze się zbywają i tak jest, ale jednak spoglądali w niebo, prawda, 10 lipca?
0: No najwyraźniej spoglądali i najwyraźniej przypowiadali tego dnia o tym, czy na czas nasilenia prac rolniczych będą mogli liczyć na dobrą pogodę i później na urodzaj po prostu w następnym roku, na dobre plony. No także najwyraźniej to miało dla nich duży wpływ. Wiadomo, no przez całe wieki ludzie w ten sposób funkcjonowali. Zresztą gdyby przejrzeć różnego rodzaju właśnie powiedzenia rolnicze, przepowiednie pogodowe, to ich jest mnóstwo i one są powiązane z konkretnymi dniami w kalendarzu. Niektóre, zwłaszcza te krótkoterminowe, może miały większą tendencję do spełniania się, może te dłuższe, na dłuższy czas mniejszą. No ale jakoś ci ludzie starali się przewidzieć i zaplanować sobie właśnie swoją pracę. I również no to był sposób na zapewnienie sobie jakiegoś takiego podstawowego poczucia bezpieczeństwa. Po prostu. No dzisiaj posługujemy się prognozą pogody, która też nie zawsze się sprawdza. No a wtedy to były powiedzenia i przekonania przekazywane z pokolenia na pokolenie.
1: Так, людзе пачылі, як лецом птакі, як слонце заходзі. Тко ще брало, власне, з прыроды.
0: З прыроды, з традыцій, рівніж, власне, з традыцій хрысціянських, таких зв'язків, о которых мовię. Также, ну, то, якби, то є такий цілий систем, так, де те речі са пов'язані, чи обсервація природи власне з оповістями традиційними і również з тим, що przekazywała традиція християнська.
1: Але dzisiaj теж, наприклад, природніці, метеоролодзи часами відносяться до тих вірень людових і мовлять, що, наприклад, якщо там дуже є ягод або яжембіна є червона, то буде вчасна єсінь або зима. Ну, такі різні речі часами, власне, загачають у ту традицію людову.
0: Ясно, що так. Ну, то є, ві пані, ну, то є теж, якби, таке переконання і поперте обсервацією, що якщо в якомусь там моменті дане овоце са трохи вчасніше дойжале, ну, то значить, що, наприклад, єсінь може бути вчасніша, так? No bo znaczy, że ten okres wegetacji się trochę przesunął. No i to jest oczywiście związane z wielowiekowymi obserwacjami.
1: No tak, kiedyś ludzie właśnie byli sami sobie meteorologami.
0: Oczywiście, no nie było innych sposobów. To zastępowało całą meteorologię, którą dzisiaj mamy. Dzisiaj nie musimy się odwoływać do takich rzeczy. Być może nie mamy też często czasu. I nie obserwujemy skrupulatnie przyrody w mieście, a jednak sporo ludzi już mieszka w miastach. Natomiast kiedyś no, było inaczej. Inaczej czas płynął, no, te związki z przyrodą każdemu człowiekowi wydawały się bardziej ważne, no bo dzisiaj chociażby ludziom, którzy mieszkają w miastach, no już oni nie widzą często tego związku, tak?
1: Tak.
0: Natomiast ludność wiejska, rolnicy, no, nie było żadnych zapasów, kończyło się w danym roku, no to jeżeli nie było urodzaju, no to nie było skąd wziąć tego jedzenia, więc oni byli bardzo wyczuleni na to, jak pogoda się zmieniała, no i mieli, jak właśnie, w którym momencie coś powinno się pojawić, dojrzałe jagody, czy jarzębina, czy cokolwiek innego i w związku z tymi terminami, jeżeli coś się zmieniło, no to już uruchamiał im się cały tutaj system wiedzy, można powiedzieć, która pozwalała przewidzieć jakiś ciąg dalszy i konsekwencje.
1: O siedmiu braciach śpiących, którzy przepowiadali pogodę na najbliższe 7 dni lub 7 tygodni, opowiadała Agnieszka Kostrzewa, kustoszka w dziale folkloru i kultury społecznej Muzeum Etnograficznego w Toruniu. I tyle na dziś. Dziękuję za wspólnie spędzony czas i życzę pięknego świątecznego dnia. Renata Dunejewska, do usłyszenia.